Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn.